Tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 50 kapłanów przewodniczy i homilię wygłosi ksiądz Piotr Bajor z Watykanu.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Drodzy siostry i bracia, przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła polećmy Panu Bogu wszystkie nasze intencje, zwłaszcza tych, którzy łączą się z nami przez media, chorych, samotnych, cierpiących, aby Bóg łaskawie wejrzał na nasze życie i umocnił nas w wierze. A za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania przeprośmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł, papież, kierował całym Kościołem. Spraw prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka.

jak to zdarza się z gliną w ręku garncarza, robił z niego inne naczynie, według tego, co wydawało się słuszne garncarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? Mówił Pan, oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do tłumów: Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzegi i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on odrzekł do nich: Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Słowa Jezusa z Ewangelii usłyszanej w dzisiejszej liturgii zachęcają nas do przypomnienia

0: prawdy wiary, która wydaje się być zarchiwizowana w plikach tematów niewygodnych, a przecież dotyczy rzeczy ostatecznych, czyli życia wiecznego. Jest to prawda o sądzie, który następuje po śmierci i odnosi całe ziemskie życie do Chrystusa, aby następnie albo przejść przez oczyszczenie, albo bezpośrednio wejść do szczęścia nieba, albo pójść na wieczne potępienie. Przekonanie o sądzie i o rozliczeniu z życia nie jest dziś z pewnością tak mocno brzmiące i popularne, bo wielu przecież nie chce myśleć o karze, o odpowiedzialności, o konsekwencjach swych decyzji i czynów, a większość pragnie akcentować swoją wolność, swoje prawa i przywileje. Weźmy choćby lewacki system wychowawczy w Polsce, który z góry narzuca regułę, że wszyscy zasługują na to samo, a nie można nagradzać niektórych osób wartościowych i pracowitych, by nie urazić tych innych, leniuchów i lawirantów. W codzienności są jednak jeszcze dziedziny życia, które konkretnie już nawet teraz, a nie po śmierci czy na końcu czasów, weryfikują uczciwych od oszustów, sprawiedliwych od złych. Pozwolę sobie odwołać się tu do banalnego przykładu, takiego wakacyjnego, do środków komunikacji publicznej, z których korzystanie daje okazję do zrozumienia wielu życiowych kwestii, także tej ewangelicznej przypowieści o sieci, gdzie dobre ryby zebrane zostały w naczynia, a te złe, bezużyteczne, zostały odrzucone, gdyż brakło im odpowiednich kwalifikacji. Dlatego chciałbym użyć obrazu czy to autobusu, czy metra, aby ukazać przesłanie z dzisiejszej liturgii słowa. Pomocą przyjść znów nam może język naszych włoskich przyjaciół. W Italii, by wsiąść do środka komunikacji, należy mieć tak zwane il titolo di viaggio. Tytuł do przejazdu. Piękne określenie. Czy to bilet, czy kartę kredytową do opłaty biletu w autobusie, czy wykupiony abonament. Bez tego tytułu przejazd może się odbyć, ale nie będzie zbyt długi, gdyż przy zintensyfikowanych obecnie kontrolach w Rzymie jazda na gapę szybko kończy się przewidzianym w prawie mandatem karnym. Natomiast pasażer z tytułem uprawniającym do przejazdu może rozkoszować się tą podróżą i szczęśliwie dotrzeć do celu. Przekładając ten obraz na duchowość, porównując przejazd środkiem komunikacji do całego naszego życia, widzimy, że bieg naszej podróży kiedyś się zakończy i zakończy się weryfikacją prawa do przejazdu. Owszem, są przelotne radości gapowiczów, gdy jakiś etap przejadą bez biletu, bo może nawet komuś się tak udać. Co więcej, nawet niejeden gapowicz wyśmiewa tych, którzy kasują bilety i jadą według ustalonych reguł. Ale wcześniej czy później przyjdzie czas rozliczenia, wyciągnięcia sieci na brzeg. Wtedy wyłączą złych spośród sprawiedliwych. Moi drodzy, Bóg nie akceptuje naszego przejazdu przez życie na tak zwaną gapę. Aby ten ziemski czas zakończył się nagrodą, trzeba zadbać o to, abyśmy mieli właśnie to il titolo di viaggio, ten tytuł do przejazdu, otrzymany na chrzcie świętym, na który następnie trzeba zapracować z Bożą łaską, dzień po dniu, rozwijając więź z Bogiem, miłość do bliźnich, pozostając wiernym Bożym przykazaniom i ewangelicznym wartościom. Przejazd przez życie na gapę kończy się karą. Na życiowych gapowiczów po śmierci, o ile wcześniej się nie opamiętają, czeka, cytując ewangelistę Mateusza, piec rozpalony, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zdarza się, że w ciągu biegu życia żaden kontroler nie zażąda od ciebie tytułu do podróży. Ale to cię nie usprawiedliwia z jazdy bez biletu. Bo choćby nikt od was nie wymagał, wy wymagajcie od siebie. Te słowa świętego Jana Pawła wciąż dla nas są napomnieniem. A umiłowany ojciec święty Leon XIV, cytując świętego Augustyna w kontekście życia jako podróży, użył porównania do rejsu statkiem, a wypełnienie obowiązków nienagannie i z miłością do trudu włożonego w wiosłowanie. Mówił tak, trud przeminie, a odpoczynek nadejdzie. Ale do odpoczynku dojdziemy tylko przez trud. Statek przepłynie i dotrze do ojczyzny, ale do ojczyzny nie dotrzemy inaczej niż statkiem. Drodzy siostry i bracia, życzmy sobie, abyśmy nie byli tą rybą byle jakiego sortu, czy tą nieużyteczną, bez kwalifikacji, ale tą dobrą z aktualnym zapracowanym tytułem do ziemskiej podróży, który zagwarantuje nam wejście do radości naszego Pana w wiecznej Ojczyźnie nieba. Amen. Przedstawmy teraz Panu Bogu nasze prośby i błagania.
1: Za Kościół Święty, aby na wzór ewangelicznej sieci był otwarty na ludzi wszystkich narodów, niosąc na całym świecie orędzie o Bożym miłosierdziu. Ciebie prosimy. Za głosicieli dobrej nowiny, aby w miejscach swojej posługi z gorliwością zarzucali sieć Słowa Bożego i prowadzili ludzi drogami zbawienia. Ciebie prosimy. Za rządzących państwami, aby ich decyzje służyły sprawom i pokojowi, tworząc bezpieczne warunki godnego życia dla swych obywateli. Ciebie prosimy. Za zagubionych i grzeszników, aby nie zabrakło wokół nich ludzi, którzy pomogą im usłyszeć wezwanie do nawrócenia i pomogą zbliżyć się do Boga. Ciebie prosimy. Za zmarłych, aby Pan darował im wszelkie winy i przyjął ich do wspólnoty świętych w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Za nas samych, zgromadzonych na tej Eucharystii i łączących się za pośrednictwem mediów, abyśmy dobrymi uczynkami i codziennym życiem dawali przykład swojej wiary, pociągając innych do Chrystusa. Ciebie prosimy.
0: Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które z owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.
3: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
3: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz z całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu papieżowi Janowi Pawłowi, przynosimy dary na ofiarę, która gładzi grzechy świata. Wejrzyj na nas łaskawie i spraw, aby ta ofiara przyniosła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.
3: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
3: Godne to i
0: sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi Pawłowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu. Jego słowa nas pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.
3: Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem i biskupem Leonem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym papieżem Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
2: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

0: Panie nasz Boże, niech Najświętszy Sakrament przez nas przyjęty rozpali w nas gorącą miłość, która pobudziła świętego papieża Jana Pawła do wytężonej pracy dla Twojego Kościoła, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.

zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 50 kapłanów przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Piotr Bajor z Watykanu. Laudetur Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś wieczorem papież ponownie zawita w Castel Gandolfo, weźmie udział w modlitwie i koncercie Pieśń Pokoju. Dyrektorzy katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel, w którym proszą, by nie zmuszano ich do udziału w eutanazji. Zamiast do lekarza, Brytyjczycy coraz częściej zwracają się o pomoc do sztucznej inteligencji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Po letnim urlopie Leon XIV powrócił do normalnej działalności. Dziś miał serię audiencji prywatnych, m.in. dla kardynała Marksa z Monachium. Wieczorem ponownie zawita w Castel Gandolfo, będzie modlić się o pokój wraz z dziećmi i młodzieżą z miejsc dotkniętych kryzysami. Karol Darmoros.
2: Papież poprowadzi rozważanie i modlitwę o pokój. Towarzyszyć mu będą Andrea Bocelli oraz chór ABF Voices. Tworzą go dzieci i młodzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti, a także z Włoch. Historie młodych chórzystów często naznaczone są wojną, biedą lub cierpieniem. Wydarzenie nawiązuje do duchowości świętego Franciszka i obchodów 800. rocznicy jego narodzin dla nieba. Nagranie spotkania będzie dostępne od godziny 21 na portalu i kanale YouTube Vatican News.
3: Wiadomości ze świata.
1: Dyrektorzy 150 katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel o uszanowanie ich specyficznej misji względem chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. Pozwólcie nam nadal łagodzić cierpienia bez zadawania śmierci, piszą w opublikowanej wczoraj odezwie. Podkreślają, że zmuszanie ich do przeprowadzania eutanazji godzi w sumienia i narusza zaufanie, którym obdarzyli ich pacjenci.
4: Przyjęta 15 lipca ustawa o końcu życia zmusza wszystkie placówki służby zdrowia, by na ich terenie przeprowadzano wspomagane samobójstwo i eutanazję. Taki przymus wyklucza dobrowolną zgodę i stanowi pogwałcenie sumienia. Sygnatariusze apelu zapewniają, że ich personel nie ignoruje trudnych przypadków. Wręcz przeciwnie, wie jak na nie reagować dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie terapii paliatywnej. Do swych pacjentów podchodzi z osobistym oddaniem. Dzięki temu udaje się nie tylko złagodzić ból, ale także pomóc w odkryciu piękna i sensu życia pomimo niepełnosprawności, choroby czy podeszłego wieku.
1: Encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji okazuje się coraz bardziej aktualna. Wskazują na to najnowsze badania Instytutu Bezpieczeństwa AI w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że aż 1/3 Brytyjczyków wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu uzyskania wsparcia emocjonalnego lub porad lekarskich.
5: Szukają rozwiązań osobistych problemów w kontakcie z chatbotem. Co 10 Brytyjczyk co tydzień, a 4% codziennie. Eksperci przestrzegają przed emocjonalnym uzależnieniem. O ryzyku bezkrytycznego zaufania do sztucznej inteligencji przypomina sprawa amerykańskiego pastora Scotta Wintersa, który pozwał OpenAI. Twierdzi, że ChatGPT wielokrotnie błędnie oceniał jego objawy i nie zalecił wizyty u lekarza przed niemal śmiertelną zatorowością płucną. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Przypomnijmy, że encyklika Leona XIV o sztucznej inteligencji jest dostępna w formie bezpłatnego audiobooka na polskiej stronie Vatican News.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kocham Amerykę za wolność i za to, że przyjęła ludzi z całego świata, wyznał Leon XIV. Zachwyca cię piękno muzyki, idź dalej, a spotkasz Boga, powiedział papież do młodzieży. Rząd w Iraku zapowiada pomoc w powrocie rodzin chrześcijańskich. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Leon XIV ma nadzieję, że wkrótce odwiedzi Stany Zjednoczone, choć termin podróży nie został jeszcze ustalony. W wywiadzie dla NBC oraz amerykańskiej hiszpańskojęzycznej stacji Telemundo papież mówił o swojej amerykańskiej tożsamości, migracji i pokoju budowanym ponad różnicami.
2: Personalmente, en el sentido de una visita, claro que sí.
3: Jeśli chodzi o osobistą wizytę, oczywiście, że tak. Jestem wdzięczny mediom, że przekazują wiele przesłań, które chcę kierować do ludzi. Wiem, że w ten sposób może docierać także przesłanie pokoju i miłości oraz wezwanie do wspólnego budowania harmonii.
1: Ojciec Święty dodał, że pochodzi z rodziny imigrantów od strony dziadków. Wśród przodków od strony swojej matki byli zarówno niewolnicy, jak i właściciele niewolników. Pieśń pokoju to spotkanie łączące modlitwę i muzykę zainspirowane duchowością świętego Franciszka z Asyżu. Zostało ono zorganizowane przez Centrum Wyższej Formacji Laudato Si i Fundację Andrei Bocellego. Pieśni wykonywał chór składający się ze 164 młodych ludzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti i Włoch. W spotkaniu uczestniczył Ojciec Święty.
4: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
3: Drodzy młodzi przyjaciele, czy podczas śpiewu zauważyliście, że muzyka wprowadziła nas wszystkich w doświadczenie czegoś nowego, czegoś większego niż to, co ktokolwiek z nas mógłby stworzyć sam? W tym duchu nadal rozwijajcie dary, którymi obdarzył was Bóg i pozwólcie, aby prowadziły was ku Niemu. On jest wszystkim, czego poszukujemy w życiu. Tylko On może ukoić nasze niespokojne serca. Pamiętajcie, że zostaliście stworzeni do rzeczy wielkich i że ten świat nie zdoła zaspokoić waszego pragnienia, sensu i szczęścia.
4: This world is not enough to quench your thirst for meaning and happiness.
1: Spotkanie miało miejsce wczoraj wieczorem w Castel Gandolfo.
5: Wiadomości ze świata.
1: Papieska organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie z zadowoleniem przyjęła zapowiedź irackiego rządu dotyczącą wsparcia powrotu rodzin chrześcijańskich do kraju.
6: Według informacji przekazanych przez pełniącego od maja funkcję premiera Iraku Alego Al-Zaidiego, chrześcijanie mają być w przyszłości między innymi priorytetowo uwzględniani w państwowym programie budownictwa mieszkaniowego. Od dziesięcioleci organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera chrześcijan w Iraku. Po wypędzeniu ich przez terrorystyczne państwo islamskie w 2014 roku organizacja wspólnie z lokalnym kościołem sfinansowała odbudowę zniszczonych domów na równinie Niniwy. Ponadto organizacja wspiera odbudowę domów, rozwija kościelne projekty edukacyjne, finansuje formacje księży oraz programy pomocy duszpasterskiej i społecznej.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kocham Amerykę za wolność i za to, że przyjęła ludzi z całego świata, wyznał Leon XIV. Zachwyca cię piękno muzyki, idź dalej, a spotkasz Boga, powiedział papież do młodzieży. Rząd w Iraku zapowiada pomoc w powrocie rodzin chrześcijańskich. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Leon XIV ma nadzieję, że wkrótce odwiedzi Stany Zjednoczone, choć termin podróży nie został jeszcze ustalony. W wywiadzie dla NBC oraz amerykańskiej hiszpańskojęzycznej stacji Telemundo papież mówił o swojej amerykańskiej tożsamości, migracji i pokoju budowanym ponad różnicami.
2: Personalmente en el sentido de una visita. Claro que sí.
3: Jeśli chodzi o osobistą wizytę, oczywiście, że tak. Jestem wdzięczny mediom, że przekazują wiele przesłań, które chcę kierować do ludzi. Wiem, że w ten sposób może docierać także przesłanie pokoju i miłości oraz wezwanie do wspólnego budowania harmonii.
1: Ojciec Święty dodał, że pochodzi z rodziny imigrantów od strony dziadków. Wśród przodków od strony swojej matki byli zarówno niewolnicy, jak i właściciele niewolników. Pieśń pokoju to spotkanie łączące modlitwę i muzykę zainspirowane duchowością świętego Franciszka z Asyżu. Zostało ono zorganizowane przez Centrum Wyższej Formacji Laudato Si i Fundację Andrei Bocellego. Pieśni wykonywał chór składający się ze 164 młodych ludzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti i Włoch. W spotkaniu uczestniczył Ojciec Święty.
4: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
3: Drodzy młodzi przyjaciele, czy podczas śpiewu zauważyliście, że muzyka wprowadziła nas wszystkich w doświadczenie czegoś nowego, czegoś większego niż to, co ktokolwiek z nas mógłby stworzyć sam? W tym duchu nadal rozwijajcie dary, którymi obdarzył was Bóg i pozwólcie, aby prowadziły was ku Niemu. On jest wszystkim, czego poszukujemy w życiu. Tylko On może ukoić nasze niespokojne serca. Pamiętajcie, że zostaliście stworzeni do rzeczy wielkich i że ten świat nie zdoła zaspokoić waszego pragnienia, sensu i szczęścia.
4: This world is not enough to quench your thirst for meaning and happiness.
1: Spotkanie miało miejsce wczoraj wieczorem w Castel Gandolfo.
5: Wiadomości ze świata.
1: Papieska organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie z zadowoleniem przyjęła zapowiedź irackiego rządu dotyczącą wsparcia powrotu rodzin chrześcijańskich do kraju.
6: Według informacji przekazanych przez pełniącego od maja funkcję premiera Iraku Alego Al-Zaidiego, chrześcijanie mają być w przyszłości między innymi priorytetowo uwzględniani w państwowym programie budownictwa mieszkaniowego. Od dziesięcioleci organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera chrześcijan w Iraku. Po wypędzeniu ich przez terrorystyczne państwo islamskie w 2014 roku organizacja wspólnie z lokalnym kościołem sfinansowała odbudowę zniszczonych domów na równinie Niniwy. Ponadto organizacja wspiera odbudowę domów, rozwija kościelne projekty edukacyjne, finansuje formacje księży oraz programy pomocy duszpasterskiej i społecznej.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.